0: tutaj nasza.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Witamy Państwa serdecznie w WhatsApp Windsor, 12 maja, już prawie połowa miesiąca, już prawie zimnej Zośki, więc ogrodnice, mamy nadzieję, już się zabierają do sadzenia i siania wszystkiego, co zielone i piękne, a my nadal świętujemy maj.
2: My świętujemy maj, a jak w maju, to miesiąc dziedzictwa polskiego i cały czas ten temat jest naszym tematem przewodnim, ale drodzy Państwo, często sobie zadajemy to samo pytanie. Gdzie są nasi młodzi ludzie na tych wszystkich uroczystościach, na których się spotykamy, które dla Państwa przygotowujemy? No i dzisiaj mamy dla Was takiego gościa bardzo, bardzo specjalnego, który odpowie nam na to pytanie i trochę nam również opowie o tym, jak wygląda życie młodego Polaka na emigracji, ale już nie pierwszej emigracji, tylko tej już drugopokoleniowej.
1: Dzisiaj spojrzymy na młode, na młodych ludzi, na młode poglądy, na to, jak młodzi widzą Polonię i życie Polaków za granicą. Spojrzymy na to z absolutnie innego punktu widzenia niż nasz dojrzały punkt widzenia i Państwa słuchacze, bo naszym wyjątkowym, specjalnym gościem jest Małgosiu kto?
2: I dzisiaj przed nami, drodzy Państwo, przedstawiam gościa bardzo, bardzo specjalnego, również bardzo bliskiego mojemu sercu. Przed nami i przed Wami Zuzia Sawicka, tak ja ją znam, ale tak naprawdę ona ma podwójną osobowość, bo również jest znana jako Suzy Sawicki, or Sawicki rather. So Suzy is gonna tell us a little bit more about who she is and why is she today with us and what is her point of view of being young, representing young Polonia here in Windsor, but not only in Windsor, but I think she's gonna have a very good observation about being Polish here in Windsor in 2026.
1: Część wywiadu z Suzy przeprowadzony będzie oczywiście w języku angielskim, żeby było nam wszystkim wygodniej. Mamy nadzieję, że Państwo będą nas słuchać z uwagą, ale przede wszystkim, że będą słuchać Państwo z uwagą naszego młodego gościa.
2: So Suzy, tell us a little bit about yourself. How is your family and why you think it is important to represent Polonia? I know you are in many organizations and we'll ask you about that in just a minute, but tell us about yourself.
3: Of course. So thank you both so much for having me on today. So my name is Suzy Sawicki or Zuzia Sawicka in Polish. I'm currently a